usidę w kominie, ciemne jak koruna, zabrani obcy. Zabrani hopezi, městečko Krouna.

pieknej v obličej. Kto pod paží sprej nafouká, a se vin a jen hej.